aitwa nga nsimbi yako ya ukati. Kuchailile kambe uenchekana. Soso se upeti ufamba tingereke tingwana na tingwana. Kambe maendela wena tolo wa kukawuka. Wala kutotwa ndleve yi. Adzisa tora jesi nguende 5 minuti. Pe amerku pe. Soso se rambal batu mchini. Daya 25 juni.